0: Pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: A w niej o poznańskim Central Parku. Tak, niektórzy mówią o parku Wilsona, który znajduje się w centrum stolicy Wielkopolski. To miejsce, o którym opowiedzieliśmy w ramach wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Na spacer po jednym z najstarszych parków w stolicy Wielkopolski udał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Poznański Central Park, można tak powiedzieć o parku Wilsona w Poznaniu, tutaj na poznańskim Mazarzu?
4: O, dosyć duże słowo. Myślę, że inne parki albo miłośnicy innych parków mogliby trochę zaprotestować, bo przecież mamy jeszcze park Marcinkowskiego, niedaleko dworca kolejowego, czy tak zwanego Nowego Rynku, który też jest położony tak centralnie, ale niech będzie. W sumie park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Niech będzie, niech to będzie dzisiaj nasz Central Park.
3: Te kamienice jeszcze w koło układane, ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
4: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent, więc być może właśnie dlatego to miano Central Parku należałoby się właśnie parkowi Wilsona. Wspomniałeś o kamienicach i rzeczywiście ten park pośród takiej zabudowy, jak ta zabudowa Łazarza, jest ogromną zaletą, niesamowitym zasobem, no bo jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. Tu jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna. Bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa. Dosyć ciasno. No i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
3: Przejdźmy się zatem może tutaj ścieżkami tego parku. Jaka jest historia parku Wilsona?
4: Często mówi się, że to jest w ogóle najstarszy publiczny park w Poznaniu. Zanim on stał się jeszcze parkiem, był zaplanowany tutaj trochę inny teren zielony, bo już w 1834 roku, przypominam, wtedy tutaj jeszcze nie było Poznania, jeszcze Łazarz nie został włączony w granice Poznania. Jesteśmy na przedmieściu Poznania, w podpoznańskiej wsi. Na tym terenie, gdzie dzisiaj znajduje się park, powstała szkółka drzew i krzewów, która należała do takiego towarzystwa upiększania miasta, czyli po prostu stąd brano zieleń, która później miała jakoś ubogacać, upiększać ulice poznańskie, i na bazie tej szkółki najpierw zorganizowano tutaj coś w rodzaju ogrodu botanicznego, tak to na początku nazywano, a kiedy już powstał taki pełnoprawny ogród botaniczny w Poznaniu, dzielnicy Ogrody, stąd nazwa w ogóle tej dzielnicy, tutaj zaczęto to nazywać, to miejsce, parkiem, aż w końcu parkiem Wilsona, czyli w zasadzie już prawie 200 lat trwa historia zieleni tutaj w tym miejscu, od szkółki krzewów i drzewek, po ogród botaniczny, aż po dzisiejszy park. Długa historia.
3: Patron, którego pomnik można zobaczyć na wejściu do tego parku, skąd wziął się tutaj właśnie prezydent Wilson?
4: Prezydent Wilson był w okresie międzywojnia w Polsce bardzo szanowaną osobą. Park otrzymał jego imię w 1926 roku, czyli nie tak zupełnie na początku. Wilson zasłynął tym, że był propagatorem, pomysłodawcą takiego planu porządku w Europie po I wojnie światowej, i między innymi on postulował niepodległość Polski z dostępem do morza, więc można się domyślać, że Polacy byli mu bardzo wdzięczni. No to taki patron, prawda, upamiętnienie takiego wspaniałego dla nas prezydenta. Myślę, że było pomysłem bardzo trafionym. No i w końcu powstał pomysł, aby nie tylko nadać parkowi imię Wilsona, ale też stworzyć dla niego pomnik. I ten pomnik powstał 5 lat później. I z nim jest związana w ogóle też bardzo ciekawa, momentami dosyć zabawna historia. Dlatego, że na powstanie tego pomnika rozpisano specjalny konkurs architektoniczny i ten konkurs wygrała Polka, Zofia Trzcińska-Kamińska, nazywała się ta pani. No i prezydent Ignacy Mościcki, który ten pomnik miał tutaj odsłaniać, nagle powiedział, że to sami Amerykanie nam podarują swój pomnik Wilsona, zresztą bardzo znanego rzeźbiarza, Gutsoma Borgula. To jest taki rzeźbiarz, którego Polacy mogą kojarzyć z tą wielką górą w Ameryce, Mount Rushmore, tam gdzie są te podobizny właśnie prezydentów amerykańskich. On jest autorem właśnie jednej z nich, no to też wspaniały, uznany rzeźbiarz. No i Mościcki mówi, no przyjmijmy ten prezent Amerykanów, więc Zofia Czcińska-Kamińska musiała ustąpić, nie odsłonięto jej pomnika, pomimo że on już był gotowy. Zdecydowano się na ten amerykański. No i wyobraźcie sobie państwo, że podczas odsłaniania tego amerykańskiego pomnika tutaj w Parku Wilsona w 1931 roku przyjechała specjalnie ze Stanów Zjednoczonych żona prezydenta. Prezydent już nie żył, ale żona nadal żyła i przyjechała na tę uroczystość. I z tym związana jest pewna anegdota. Jak zdjęto płachtę z tego amerykańskiego pomnika, to żona prezydenta powiedziała, że gdyby on nie był podpisany, to w ogóle by go nie poznała. Nie wiedziałaby, że to jest jej mąż. Więc ta amerykańska rzeźba wcale nie była taka udana. Ta rzeźba Zofii Czcińskiej-Kamińskiej była lepsza artystycznie i w sumie to ona stoi teraz w tym miejscu, nie ten amerykański pomnik, dlatego że ten amerykański pomnik został zniszczony w trakcie II wojny światowej. On nie przetrwał do naszych czasów, a szczęśliwie zachował się ten pierwotny, który miał tutaj stanąć. No i dzisiaj właśnie w sumie historia zatacza koło i ten oryginalny pomnik tutaj stoi. Zresztą z tym pomnikiem amerykańskim związana jeszcze jedna anegdota, dlatego że dzisiaj ten dzisiejszy polski pomnik, można powiedzieć, to ma taką formę takiego popiersia, ale ten amerykański to była taka cała postać, tam taki łysy Wilson w płaszczu, taka trochę krocząca postać. Jedną ręką wskazywał Wilson przed siebie, a w drugiej dłoni trzymał takie wystawione, takie papiery, to chyba miał być traktat wersalski właśnie. No i żartownisi w okresie międzywojennym mówili, no zobacz, bo tutaj jest też taki publiczna toaleta. I zobacz, Wilson wskazuje akurat tą jedną dłonią kierunek do toalety, a w drugiej, no wiadomo, trzyma papier, nie? Więc ludzie sobie z tego Wilsona amerykańskiego już w międzywojniu żartowali. No, nie dotrwał do naszych czasów, zostały po nim tylko te anegdoty.
5: W Radiu RMF FM i Radiu RMF 24 opowiadamy dzisiaj o takim cyklu, gdzie chodzą lokalsi, miejsca, w których no właśnie mieszkańcy odnajdują się, lubią je, odwiedzają je. Takie miejsca, które na mapach są, w przewodnikach może nie zawsze, ale kiedy mówi się turystom, co powinni odwiedzić w danym mieście, to jednak są miejsca, które gdzieś jako pierwsze się przebijają. Park Wilsona, jak już powiedzieliśmy, jest troszkę z boczku tego centrum, tak na uboczu, no ale właśnie widać, że jest to miejsce, tym bardziej chyba przewodnik widzi, bo często odwiedza takie miejsca, że jest to miejsce, gdzie które specjalnie sobie jakoś upodobali mieszkańcy?
4: Mieszkańcy na pewno, dla mieszkańców to jest rzeczywiście wielki zasób, ale paradoksalnie Park Wilsona jest dosyć popularny też wśród turystów. Inne parki w Poznaniu chyba nie cieszą się taką sławą. No może poza parkiem Cytadela, on ma już swoją też długą historię, jest dosyć znany, ale Park Wilsona akurat i wśród mieszkańców, i wśród turystów jest dosyć chętnie wybieranym parkiem. A wśród turystów z tego powodu, że tutaj stoi kultowa palmiarnia poznańska, a to jest największa palmiarnia i najstarsza palmiarnia w Polsce. Ona też już ma ponad 100 lat. Oczywiście była wielokrotnie budowana w zasadzie na nowo i niszczona, ale przez to, że ludzie trafiają do palmiarni, to jakby awansem od razu też zaglądają do Parku Wilsona. Więc dzięki temu Park Wilsona też jest odwiedzany tak turystycznie. Natomiast ja myślę sobie tak, niedaleko znajdują się, nazwijmy to tak, konkurencyjne Jeżyce, które w sumie pewnie są dzielnicą dzisiaj może nieco bardziej popularniejszą, tak się wydaje, ale spójrzcie państwo na to w ten sposób. Jeżyce nie mają żadnego swojego parku. Tam nie ma żadnego takiego terenu zielonego, jakim jest na przykład Park Wilsona, czy Park Kasprowicza, tutaj też na Łazarzu niedaleko się znajdujący. Na Jeżycach w zasadzie stare zoo dzisiaj pełni funkcję takiego parku, ale powiedzmy parku z prawdziwego zdarzenia, takiego historycznego parku, jak tutaj na Łazarzu, nie ma. Więc łazarzanie mają prawo czuć się tutaj dumnymi, że właśnie taki wspaniały park posiadają, więc i dla turystów, i dla mieszkańców to jest ważne miejsce.
2: Park Wilsona w Poznaniu. Park z bogatą historią i wieloma ciekawymi miejscami, które warto zobaczyć. Idealny na niedzielny spacer.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Tadiu, RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Jest zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Tym otwieramy fakty o trzeciej, później konflikt na Bliskim Wschodzie. Porozumienie w sprawie żeglugi w cieśninie Ormus według Teheranu jest coraz bliżej. Będzie też sport. Katarzyna Niewiadoma straciła pozycję liderki Tour de France. Jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest jednak możliwe. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar zamordowanych w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, jest również zgoda na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Celem Ministerstwa Kultury jest zapewnienie godnego pochówku wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. W ten sposób do decyzji ukraińskich władz odniósł się Polski Resort Kultury. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Według szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Araghchiego niemal gotowa już jest umowa Iranu z Omanem, czyli z krajem po drugiej stronie cieśniny. Ma uregulować zasady kontroli nad przesmykiem. Jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat za jej przepłynięcie. Były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka został kandydatem rządzącej Tiszy na prezydenta Węgier. Głosowanie w węgierskim parlamencie, jak mówiliśmy w faktach, zaplanowano na wtorek. Bojkot zapowiedział już opozycyjny Fidesz Viktora Orbana. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do ostrego sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zniszczonej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Przypomnę, w piątek jeden z rolników, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, dosłownie zaorał asfalt. Według władz Gliwic ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Katarzyna Niewiadoma Fini straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. Nasza zawodniczka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei. Po wyścigu była jednak wściekła na inną rywalkę, Sally Gary. Kolarka oskarżyła Francuzkę o to, że wcześniej celowo zablokowała ją przy barierkach, przez co straciła kilka sekund. Polka przerwała nawet wywiad Gary.
3: Czemu to zrobiłaś? Czemu zepchnęłaś mnie na barierkę? Taki miałyście plan?
1: Kasia Niewiadoma ma 8 sekund straty do Vollering, a więc jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest możliwe. Pierwszy z 5 serii kajakowych spływów za nami. Mowa o spływach w województwie łódzkim organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Wczoraj chętni pokonali 8-kilometrową wyprawę rzeką Grabią. Ze szczęśliwymi kajakarzami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
4: Ostatnie pociągnięcia wiosłem i na brzegu po ilu godzinach?
5: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
4: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalało albo coś tam się przechyliło?
6: Jak tata wychodził z łódki i mnie ciągnął chyba kilometr? No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
7: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie, gdzie chce wpłynąć i to robi największą różnicę. To nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
1: W kolejny weekend kajakarze pojawią się na rzece Widawce, gdzie zaplanowano 10-kilometrową trasę. Aż 4 Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego, zawodników FC Porto, dołączył Jakub Kamiński, który zagra w Benfice Lizbona. Oba kluby rozpoczną sezon już dziś. Przed startem Ligi Portugalskiej nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek rozmawiał z komentatorem Eleven Sports Sebastianem Habiniakiem.
8: Spodziewałeś się, że w ogóle jego udziałem będzie taki transfer o prawie 20-milionowy? Na ile to pozwala myśleć o Kubie Jakubie Kamińskim jako ważnym graczu Benfiki, a w każdym razie takim, na którego będzie trener stawiał.
9: To są duże pieniądze, także w skali Benfiki, która oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze, to więcej zarabia niż wydaje, bo to jest taki klub, który produkuje piłkarzy. Co do tego transferu Kuby Kamińskiego, to jest gigantyczny skok pod kątem tego w drużynie, z jakimi ambicjami będzie grał Kuba, bo jednak FC Köln, w którym występował, tam celem było utrzymanie w Bundeslidze, o to chodziło, był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę i myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć, bo po raz ostatni on grał w takiej drużynie, która miała dyktować warunki gry jeszcze w Polsce, kiedy był piłkarzem Lecha Poznań, więc dzisiaj ta Benfica to też jest nowe doświadczenie dla Kuby pod kątem wymagań, oczekiwań, ale myślę, że takie środowisko, w którym bardzo jako piłkarz może się rozwinąć, bo jednocześnie Benfica grająca w europejskich pucharach, świetnie radząca sobie w eliminacjach Ligi Europy, gdzie Jakub Kamiński też swoje szlify będzie zdobywał i pewnie z nadziejami na to, że w przyszłym sezonie to już będzie granie w Lidze Mistrzów, bo co jest ciekawe, w Lidze Portugalskiej dwa zespoły po tym sezonie będą miały bezpośrednio pewny awans do Champions League, więc to jest też na pewno jakiś magnes dla Jakuba Kamińskiego.
8: Nie przesadzę, jak powiem, że taki transfer Kuby Kamińskiego może być dla niego też jakąś trampoliną w reprezentacji Polski, to znaczy, że w reprezentacji Polski no już jest ważnym ogniwem, ale może stać się naprawdę jednym z najważniejszych absolutnie zawodników, którzy tę kadrę pociągną troszkę na wyższy poziom.
9: Pasuje ten transfer do naszych oczekiwań i naszych marzeń względem tego, jaką postacią ma być Jakub Kamiński w reprezentacji, bo trochę mi się ten transfer skojarzył z tym, co się działo z polskimi piłkarzami po Euro 2016, kiedy Grzegorz Krychowiak zmieniał klub, kiedy Arkadiusz Milik trafiał do Neapolu, kiedy rzeczywiście te wielkie pieniądze przez duże marki były wydawane na polskich zawodników i dzisiaj Jakub Kamiński właśnie na taką trampolinę wskakuje. Miejmy nadzieję, że ten rozwój klubowy też będzie wpływał na to, że właśnie w reprezentacji więcej konkretu będzie dawał Kuba. Przez konkret mam na myśli gole i asysty, bo to jest zawodnik, tak jak wspomniałeś, bardzo ważny. Piłkarz, o którym każdy mówi, że ma charakter do tego, żeby być kapitanem reprezentacji. Mało tego, w biografii Roberta Lewandowskiego on pod nazwiskiem potrafił Roberta Lewandowskiego skrytykować. To wymagało dużej odwagi od Jakuba Kamińskiego i charakteru, ale miejmy nadzieję, że za tym charakterem, za tym świetnym mentalem i tym, że po prostu chce się temu chłopakowi kibicować, pójdą konkrety na boisku. Niech zacznie od Benfiki w czerwonej koszulce, później niech to przeniesie na biało-czerwoną koszulkę w reprezentacji.
8: Tak jeszcze krótko, czy w Benfice on będzie skrzydłowym, czy ofensywnym pomocnikiem, czy jeszcze trudno stwierdzić?
9: Myślę, że na razie to jest rzecz, na którą musimy poczekać w kontekście tego, jak rozwinie się ta rywalizacja dla Jakuba Kamińskiego. Na pewno jego wielkim plusem jest to, że może zagrać na kilku pozycjach, ale to czasami też jest przekleństwo piłkarza, bo momentami w Kolonii, w której był ważną postacią, brakowało stabilizacji, żeby zagrał 5-6 meczów z rzędu na jednej pozycji Jakub Kamiński. To jednak było tak, że bardzo często był rzucany przez trenera po różnych miejscach. Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w lidze portugalskiej.
8: No to teraz płynnie przejście do Oskara Pietuszewskiego, na którego, tak jak rozmawialiśmy poza jeszcze nagraniem, najbardziej będziemy zapewne siłą rzeczy zwracać uwagę. Oskar Pietuszewski zabłysnął kilkakrotnie, poczarował, natomiast teraz jego zadaniem będzie ugruntować swoją pozycję, ba, chyba wywalczyć tę pozycję. Czy już możemy powiedzieć, czy w ogóle możemy się spodziewać na początku Oskara w składzie podstawowym?
9: Nie grał w meczu o Super Puchar Portugalii, ale to dlatego, że Oskarowi przydarzyła się kontuzja w okresie przygotowawczym i to jest tak, że on dochodził do siebie, ale przez ostatnich kilkanaście dni regularnie przeglądam te portugalskie media, szczególnie te skupione na FC Porto i widać, że to, że Oskara nie było w Super Pucharze, to raczej była ostrożność, dmuchanie na zimne. To nie jest tak, że on ma jakieś problemy dalej, jeżeli chodzi o fizyczność, o kontuzję. To jest piłkarz już gotowy do grania, piłkarz w pełni regularnie trenujący z zespołem. Na pewno nie jest tak, że w FC Porto on cokolwiek dostanie za darmo, bo przecież dwa sezony temu w FC Porto błysnął gigantyczny talent Rodrigo Mora, którego rola w poprzednim sezonie spadła, choćby ze względu na to, że świetnie prezentował się Oskar, kiedy przyszedł do tego klubu z Jagiellonii Białystok. Tak to wygląda w Porto, że tych chętnych młodych zawodników jest tam całe mnóstwo, ale z drugiej strony oni świetnie potrafią liczyć pieniądze i potrafią policzyć, co im się opłaci. A Oskar Pietuszewski dzisiaj gra grający w FC Porto, to jest inwestycja dla tego klubu, bo nie ma przypadku, że już tego lata Oskar był łączony pewnie tylko spekulacyjnie, medialnie, naprawdę z wielkimi markami, które miałyby się nim interesować, jak Bayern Monachium, jak Liverpool, bo wiemy, że do takich klubów FC Porto sprzedaje swoich znakomitych piłkarzy, więc to jest zawsze trudne, żeby powtórzyć taki sezon jak poprzedni, żeby grać regularnie, tak jak przez to pół roku, kiedy imponował, kiedy asystował, kiedy strzelał gole, kiedy wkręcił w ziemię Nicolasa Otamendiego z Benfiki w taki sposób, że Otamendi pewnie przez tydzień musiał chodzić podpierany przez kogoś, bo tak mu się w głowie kręciło. Ale chyba też o to chodzi, żeby te swoje ambicje piłkarskie cały czas potwierdzać właśnie tym, że będzie się potwierdzało, że się na ten poziom nadaje, bo my nie chcemy kolejnej historii a la Krzysztof Piątek, że to będzie jeden sezon z marzeń, pół roku z marzeń, a później będziemy żyli sentymentami. Dziś największym talentem naszego futbolu jest Oskar Pietuszewski. Młodzi kibice najbardziej zakochują się w Oskarze Pietuszewskim, takim piłkarzu z TikToka, jak o nim mówią młodzi ludzie. I ja wierzę, że Francesco Farioli wie, jak z niego w FC Porto skorzystać.
8: Paradoksalnie zdecydowanie lepszą pozycję mają jednak dwaj pozostali Polacy w defensywie. No wszyscy zachwycali się. Też w Portugalii docenili dziennikarze to, że stworzyli Jakub Kiwior i Jan Bednarek naprawdę bardzo porządny blok w defensywie. Rozumiem, że przede wszystkim nic się tu nie zmieni, chyba że będzie dochodziło do takich sytuacji jak ostatnio z Janem Bednarkiem. Czy Jana Bednarka możemy w ogóle się spodziewać w pierwszej kolejce, czy na pewno nie w związku z tą kontuzją odniesioną w Superpucharze? No w kontrowersyjnych okolicznościach Porto składało zażalenie, skargę na stan fatalny murawy.
9: W tragicznym stanie było to boisko na stadionie w Coimbrze, gdzie grali mecz o Superpuchar Portugalii. Rzeczywiście tam strach było wyjść na rozgrzewkę, a co dopiero grać w piłkę. Na szczęście Jan Bednarek nie doznał groźnego urazu na tyle, żeby to go wykluczało na dłuższy czas. On już dzisiaj trenuje z zespołem. On pewnie, gdyby była taka konieczność, wyszedłby w pierwszej ligowej kolejce, ale znając to, jak Francesco Farioli bez ryzyka podchodzi wobec swoich najlepszych piłkarzy, to myślę, że może zacząć ten mecz na ławce rezerwowych Jan Bednarek. Ale co do duetu Bednarek-Kiwior, no to ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w lidze portugalskiej, ale szczególnie w Lidze Mistrzów. W tej grze mocno defensywnej, jaką lubi trener Francesco Farioli, jaką ma uprawiać ten zespół, oni będą najważniejsi tak naprawdę w tym, jak ten zespół będą trzymać. Wykupiony przez Porto Jakub Kiwior po wypożyczeniu z Arsenalu. To było oczywiście pewne, że Porto go wykupi, ale nie było wcale pewne to, że tak szybko stanie się też tak znakomitą postacią w tym zespole Kuba Kiwior, która zabezpieczała dwie pozycje, bo też na lewej stronie obrony grał bardzo dobrze Jakub Kiwior, ale w tym sezonie jednak to ma być duet środkowych obrońców. Dla innego zawodnika jest przewidziana lewa strona, tym bardziej, że pożegnano doświadczonego Thiago Silva, który kilka miesięcy w FC Porto spędził. Kilku zawodników jest oczywiście do środka obrony, ale ta pozycja Bednarka Kiwiora jest niezaprzeczalnie podstawowa, nawet bardziej właśnie niż Oskara Pietuszewskiego. Tutaj trudniej sobie wyobrazić w tym momencie jakąś rywalizację innych piłkarzy z tą dwójką środkowych obrońców niż ze skrzydłowym.
1: Usłyszał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek od komentatora Eleven Sports Sebastiana Habiniaka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: A zaczynamy od śledztwa w sprawie ataku na 16-latka w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Zatrzymano 2 osoby. W faktach ostrzegamy też przed upałami w zachodniej części kraju. Zbliżają się Mistrzostwa Europy w siatkówce. Biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania. A na koniec sprawdzimy, gdzie Polacy najchętniej spędzają w tym roku wakacje. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskim. Przypomnę, wczoraj chłopak z ranami kłutymi trafił do szpitala. Przetransportowano go śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jest na oddziale chirurgii, jego stan jest stabilny. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 2 17-latków. Do ataku z użyciem noża doszło również w piątek wieczorem w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Tam ciężko ranny został 15-latek. Lekarze walczą o jego życie. Policja zatrzymała w tej sprawie 2 16-latków. Jeden z nich został już zwolniony, a drugi znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Mimo ogólnego weekendowego ochłodzenia w Polsce, zachodnią część kraju czekają dziś wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega ten region przed upałami. Wydano alerty drugiego stopnia dla rejonu od Szczecina aż po Wrocław. Według synoptyków termometry pokażą tam dziś do około 30 stopni. Jutro to już nawet 33. Nadmorskie Władysławowo z myślą o turystach planuje budowę parku rozrywki, a z myślą o mieszkańcach budowę pierwszych od kilkudziesięciu lat mieszkań komunalnych. Na jakim etapie są te plany? Sprawdził to nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
1: Gmina zmieniła już miejscowy plan zagospodarowania dla swoich działek i zabezpieczyła pieniądze na przygotowanie dokumentacji 2 budynków mieszkalnych. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na projekt, a później poszukiwanie pieniędzy na budowę.
2: Chcemy stworzyć alternatywę dla naszych mieszkańców, nie tylko tych młodych, również tych starszych, którzy niekoniecznie, że jak powiem, mają już dzisiaj swoje nieruchomości, których nie stać po prostu, żeby kupić na rynku komercyjnym. Nie było takiej potrzeby przez dziesiątki lat. Sytuacja się zmieniła.
1: Mówi burmistrz Roman Kurzel. Jak zaznacza, wartość metra kwadratowego gruntu we Władysławowie jest wyższa ze względu na charakter turystyczny miejscowości.
0: Po wygraniu Ligi Narodów i kilku dniach odpoczynku nasi siatkarze wracają do treningów. Już jutro zbiorą się na zgrupowaniu w Zakopanem i we wtorek rozpoczną przygotowania przed imprezą sezonu, wrześniowymi Mistrzostwami Europy.
3: Spodziewam się trudnego turnieju. Już większość reprezentacji już trenuje. Już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na WNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową. Najważniejszą w tym roku. Także musimy być gotowi na to, aby trudny turniej, na to, żeby grać jeszcze lepiej niż graliśmy. Będzie potrzebne naprawdę dużo zdrowia, dużo jakości siatkarskiej, ale też utrzymanie tej jakości na odpowiednio wysokim poziomie przez długi czas.
0: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarym Dziwiszkiem. A ja jeszcze przypomnę, że rosyjskie reprezentacje siatkarskie kobiet i mężczyzn wezmą udział w przyszłorocznych edycjach Ligi Narodów. Męska kadra ma jednak zbojkotować przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Polsce, tu cytat, ze względów bezpieczeństwa.
4: Wakacje z faktami RMF FM.
0: Egipt, Turcja i Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Więcej osób niż rok temu spędza jednak lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
5: Ja jestem po. Sycylia.
6: Pani jeszcze przed urlopem?
5: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
6: A kiedy? Teraz? W sierpniu, czy później?
5: 24 sierpnia. Do Czarnogóry lecę.
6: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
5: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
6: W głowie?
5: Tak, w głowie.
6: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
7: Nie, ja nie. Bo jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i jezioro Komoń niż polskie morze.
0: Z mieszkankami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kolejne fakty w RMF FM o godzinie 6.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Lato w RMF FM.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Powodzenia i dużo wytrwałości. Na kolejne fakty już za niecałą godzinę. Zaprasza Marlena Chudzio.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów...
3: Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój.

klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Thank you.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Swój dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Wojsko w Warszawie trenuje przed defiladą. Próby do parady obserwują warszawiacy i nasz reporter. Faktach też o głośnym proteście w obronie praw zwierząt przy drodze do Morskiego Oka. Będą też kontrowersje wokół zachowania jednej z zawodniczek podczas Tour de France.
3: Takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
2: Zapraszam na fakty. Kilkaset osób o poranku obserwuje w Warszawie próby przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. W nocy rozpoczęły się przejazdy pojazdów kołowych i gąsienicowych. O 3 nad ranem ćwiczą pododdziały piesze, a punktualnie o 6 ruszyła próba generalna, którą chętni mogą obserwować z bliska. I właśnie tuż obok miejsca tej próby, w rejonie multimedialnego parku Fontan przy Wisłostradzie w stolicy, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Co się tam teraz dzieje?
4: Przed Państwa pododdział.
5: Dzień dobry. Przed chwilą ruszyła próba defilady pieszej, ale w okolicy jest też część sprzętu wojskowego, który pojawi się w sobotę w czasie właściwej defilady. Są wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak,

0: czołgi Leopard i są tu mieszkańcy, którzy specjalnie tutaj przyjechali już ponad godzinę temu.
1: Zobaczyć, bo za tydzień będzie wyjeżdżał, więc nie będę mógł osobiście obejrzeć.
2: Bardzo ładnie wszystko przygotowane. Widać, że tutaj no, żołnierze też prezentują swoją klasę.
0: Panowie są tu teraz dosłownie kilka metrów od tych pododdziałów.
1: Zgadza się. Jesteśmy przy samej jezdni, gdzie zaraz będą przemaszerowywały jakieś oddziały i przejeżdżają pojazdy.
0: Kolejne pododdziały reprezentacyjne przechodzą teraz jezdnią warszawskiej Wisłostrady. Ta próba generalna oznacza też zamknięcie o poranku wielu ulic w stolicy. Właśnie Wisłostrada będzie zamknięta do 11 na odcinku między dwoma mostami. Mostem Marii Skłodowskiej-Curie i trasą Łazienkowską.
3: Poranne fakty w RMF FM.
4: Wydane zostały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W czerwcu zakończono prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Szczątki ludzkie zlokalizowano tam w 25 miejscach na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych. W marcu prowadzone były prace poszukiwawcze w Ugłach. Nie przyniosły one rezultatów, choć w ich trakcie odnaleziono pozostałości kaplicy cmentarnej. Masowego grobu nie odkryto. Obrońcy praw zwierząt znów chcą dziś protestować przeciwko pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Wczoraj pokojowy protest wymknął się spod kontroli. Aktywiści twierdzili, że powożący za przęgami dręczą konie. Ci podkreślają, że nie ma przesłanek potwierdzających tezę o przeciążaniu zwierząt.
5: Ale ja nie chcę płoszyć. Ja chcę, żeby one tu w ogóle nie jeździły, a pan nie chce.
6: Może to spowodować upłoszenie tego zwierzęcia.
5: A to, że zamęczył go tam w tom i z powrotem, to pan się nie martwi o to? Niezgodnie z prawem zachowują się akurat tutaj ci ludzie, bo dręczą i męczą zwierzęta.
7: Nie męczymy tych zwierząt, bo my jeździmy tymi koni już praktycznie kilkadziesiąt lat. Staramy się dbać o te konie, musimy dbać o te konie. Wykorzystujemy wszystkie sposoby do tego, żeby jak najlżej tym koniom się tutaj pracowało.
4: Aktywiści podczas pikiety namawiali turystów oczekujących w kolejce do Morskiego Oka, aby nie korzystali z przewozu konnego. Apel ten nie spowodował jednak wyraźnego spadku zainteresowania przejazdami. Do pociągów oczekujących na wyjazd do Morskiego Oka ustawiła się kilkudziesięciometrowa kolejka turystów. Kontrowersjami i utratą pozycji liderki kobiecego Tour de France zakończył się dla Katarzyny Niewiadomej przedostatni etap wyścigu. O szczegółach już teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, czego dotyczy ta kontrowersja?
8: Dzień dobry. Polka wprost oskarżyła francuską kolarkę Célie Jury, że ta celowo zepchnęła ją na barierkę, przez co straciła kilka cennych sekund. Kasia Niewiadoma wściekła się, przerwała francuzce wywiad, a potem w Eurosporcie jeszcze dołożyła rywalce.
9: Jury celowo mnie do barierek dała i to na pewno nie jest przypadkowo, bo widziałam, jak się oglądała, gdzie jestem, żeby mnie do barier dać i przestała pedałować. Także moim zdaniem to jest okej, można walczyć, ale takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
8: Jury to koleżanka z zespołu Demi Follering, która po samotnym finiszu została nową liderką. Około 16 rusza ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kasia Niewiadoma ma ledwie 8 sekund straty do Follering, więc naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe.
4: O tym, jak zakończy się Tour de France, oczywiście usłyszycie w faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
11: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
10: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
12: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
10: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Które zaprasza Marlena Chudzia. Najnowsze ataki Rosji na Ukrainę. Bomby spadały między innymi na Charków i Odessę. Sprawdzimy, co dalej z hotelem w Olsztynie, w którym zawalił się fragment ściany. A w faktach sportowych między innymi o sukcesie Igi Świątek podczas turnieju w Toronto. Polka awansowała do ćwierćfinału. Akcja ratunkowa w Charkowie po tym, jak Rosjanie ostrzelali miasto rakietami. Trafione zostały wieżowce. Jeden z nich został poważnie zniszczony. W gruzowisku mogą być uwięzieni ludzie. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 13 zostało rannych. Wcześniej Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami Odessę. 8 osób zostało rannych. Są poważne zniszczenia. Uwaga, zmotoryzowani na Pomorzu. Są utrudnienia na trasie S7 między węzłami Cedry Małej Dworek. W pobliżu Kiezmarku samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Elbląga. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu do poniedziałku hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Jak wiecie z faktów RMF FM, w budynku wczoraj zawalił się fragment ściany. Konieczna była ewakuacja gości hotelowych. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo o tej sprawie?
2: No zaraz przy tej ścianie prowadzone były prace ziemne, między innymi podkopywane były fundamenty. W momencie ewakuacji w hotelu było około 100 osób, wśród nich również dzieci, które w Olsztynie były na koloniach. W sumie zameldowanych było ponad 200 osób. Wszyscy musieli wrócić do domów lub znaleźć inny nocleg w okolicy. Nadzór budowlany jutro wróci na miejsce, wtedy będą podejmowane kolejne decyzje, co dalej z hotelem.
1: Zachodnia Polska znów dziś znajdzie się w żarze tropików. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem dla powiatów w województwie zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Lubuskim i Dolnym Śląsku. Alerty obowiązują.

0: Od 13 do 18.
1: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
0: 5 rzek w 5 weekendów. Wczoraj wystartowały kajakowe wyprawy w Łódzkiem. Dziś drugi spływ rzeką Grabią, który będzie liczył 16 km i pokonanie tego odcinka zaplanowano na 5-6 godzin. Czego można spodziewać się w czasie podróży kajakiem? Opowiadają reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce, uczestnicy spływu.
2: Przypłyniecie tutaj?
3: Tak, tak.
2: Super.
4: Trzeba było mocno tym wiosłem jednak machać.
5: Tutaj nie ma takiego prądu, więc trzeba było jednak trochę pracy. Były takie momenty, gdzie były właśnie jakieś konary zawalone albo jakieś takie przeszkody i to było takie trochę wyzwanie, ale do pokonania.
6: My jesteśmy 20 lat po ślubie i pierwszy raz razem na kajakach. Nie wiem, czy nie ostatni.
4: Dlaczego?
6: I teraz już różnica.
4: Różnica zdań.
6: Tak, kto gdzie ma jak wiosłować, że dostałam od męża 3 razy wiosłem po głowie. To nie da się jednak nad emocjami zapanować, ale super, bardzo fajna inicjatywa, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobrze spędzony czas.
0: Następna wodna przygoda już za tydzień. Tym razem kajakarze zmierzą się z 10-kilometrową trasą na rzece Widawce. Udział jest bezpłatny. A na koniec tych faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam m.in. o tym, że Kraków znalazł się w światowej czołówce prestiżowego rankingu portalu Time Out. Pokonał Paryż i Kopenhagę. A co doceniono, to sprawdźcie na 24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na pierwsze niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Leda Chudzia. W Janowie Podlaskim trwa wielkie święto dla wszystkich miłośników koni, a już dziś aukcja Pride of Poland. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Właściciel pseudohodowli psów w Kielcach trafił do aresztu. Wśród zarzutów m.in. znęcanie się nad zwierzętami. A w faktach sportowych rządzić będzie kolarstwo, Tour de France i Tour de Pologne. W Janowie Podlaskim na trwających dniach konia arabskiego rozpoczyna się Dzień Czempionatów i aukcji Pride of Poland. Na miejscu nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Dzień dobry. Dokładnie tak przed jest. Nami?
2: Przypomnijmy, prawie 130 koni wystąpiło tutaj w 15 klasach Narodowego Pokazu. Frekwencyjny europejski rekord. Trzy najwyżej ocenione w każdej klasie konie kwalifikują się właśnie do czempionatów, a czempioni wskazywani są w 6 kategoriach podzielonych na ogiery i klacze. My mamy radiowy patronat nad czempionatem Polski klaczy młodszych. Do tej pory po naszą nagrodę sięgały zjawiskowe Wildonara, przed rokiem Adelita, a kto dziś okaże się najlepszy, powinniśmy dowiedzieć się za 2 godziny. Potem także wybór najlepszego konia pokazu, Best in Show, no i czuję, że może być to zwycięzca z Michałowa, bo ta stadnina najczęściej odbiera tutaj gratulacje za zwycięstwo.
3: Miejsce pierwsze zajęła protekcja hodowli własności stadniny koni Michałów.
4: We say congratulations to the winner, AP Forrana, bred and owned by Michałowstedt Farm.
2: Wielokrotnie nagradzana państwowa stadnina ze Świętokrzyskiego. Aukcja od 17 na Tam Gwiazdą. Michałowska, a jakże poganinka. Z Janowa Tomasz Stańszewski.
1: Relacje z aukcji w faktach RMF FM.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Kolizja samochodu osobowego i busa na trasie ekspresowej S8 w Łódzkiem w Kozubie między węzłami Złoczew i Wieluń. Zablokowany jest pas w stronę Wrocławia. Niespokojną noc mają za sobą mieszkańcy Katowic. Doszło do wstrząsu w kopalni Murcki Staszic. Polska Grupa Górnicza zapewnia, że nikomu z pracujących pod ziemią nic się nie stało. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W miniony czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane, trafiły między innymi do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty, odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy, wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W poniedziałek rusza BNP Paribas Green Film Festival.
6: To jest festiwal filmów ekologicznych, gdzie pokazujemy najlepsze produkcje z całego świata z ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy, dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste i nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
1: Mówił Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim jutro o 18:00 filmem do ostatniego oddechu w reżyserii.

0: reżyserii Ewy Ewart.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ponownie fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszek.
3: Witam ponownie. Zaledwie 8 sekund dzieli przed ostatnim etapem kobiecego Tour de France Demi Follering i Katarzynę Niewiadomą Fini. Przed kolarkami prawie 100 km trasy ze startem i metą w Nicei, ale po drodze z aż 4 podjazdami na szczyt Col d'Es. Emocje gwarantowane, bo wszystko wskazuje na to, że o zwycięstwie w wyścigu zdecydują sekundy. Kolarki ruszą na trasę około 16. Niedługo potem powinniśmy znać już rozstrzygnięcia w Tour de Pologne. Dziś ostatni etap, jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Wieliczce. Włoski lider Christian Scaroni ma tylko 3 sekundy przewagi nad Francuzem Barrem i Holendrem Lemenem. Pierwszy kolarz ma ruszyć na trasę czasówki o 13.30. Wystartowała Liga Portugalska. Od fal startu nowy sezon rozpoczął ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów Sporting Lizbona, tylko remisując z Estrelą. W składach pozostałych wielkich faworytów mamy aż 4 reprezentantów Polski w lecie. Nowym pomocnikiem Benfiki został Jakub Kamiński. Już w zeszłym sezonie w Porto oglądaliśmy natomiast Oskara Pietusza, Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Ten ostatni dziś może jeszcze nie zagrać przez niedawny uraz, ale komentator Eleven Sports Sebastian Habiniak uważa, że na dłuższą metę nic nie zachwieje pozycją polskich obrońców.
4: Ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w Lidze Portugalskiej, ale szczególnie w Lidze Mistrzów.
3: Broniący tytułu mistrzowskiego Porto pierwszy mecz zagra o 19 z Alverką. Późnym wieczorem Benfica podejmie Akademiko Wizeu.
5: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest 12:00, Marlena Chudzio. Zapraszam na fakty. Tych, co są teraz w trasie, na początek ostrzegamy przed utrudnieniami na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Francja znów z rosnącym zagrożeniem pożarowym. Najwyższy stopień ostrzeżeń obowiązuje w Bordeaux. Nad polskim morzem pełnia lata.
2: Być nad morzem, nie wejść do wody, no to niemożliwe.
1: A warunki sprzyjają dziś kąpielom. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku. W Niemczy między Łagiewnikami i Ząbkowicami Śląskimi po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzono ruch wahadłowy. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu motocykla z sarną na Krajowej 70 C7 w okolicach Leżajska na Podkarpaciu. Tam też przejedziecie wahadłowo. Do kolizji trzech aut doszło na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskim. W pobliżu Chlebowa między węzłami Gryfino i Klucz zablokowany jest pas jezdni w stronę Szczecina. Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia ciśniny Ormus. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużone. Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy znów został wprowadzony w rejonie Bordeaux we Francji. Ten obszar mierzy się z nową falą rekordowych upałów, a w lasach dochodzi do pożarów.
3: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
1: Relacjonował Marek Gładysz, korespondent RMF FM we Francji. Nie trzeba mieć grubego portfela, żeby urządzić mieszkanie z charakterem. Wrocław ma miejsce, w którym za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych można znaleźć prawdziwie wnętrzarskie perełki. To targowisko na Młynie.
4: Towar 80%. Po 5 zł, reszta to do uzgodnienia. Bardzo duży asortyment, zapraszam Państwa.
5: Mówią o tym miejscu kopalnia skarbów, kopalnia perełek.
6: Tak, zgadza się. Ja na przykład towar przywożę z Austrii, z samego Wiednia. Obrazy ponad stuletnie, na płótnie, sygnowane, w bardzo dobrym stanie, zachowane, lustra przepiękne i kryształowe, ramy przepiękne, zegary.
5: Mam wrażenie, że coraz więcej ludzi poszukuje takich rzeczy z duszą.
6: Tak, wolę osobiście chodzić po targach i coś kupić pięknego, jak iść do sklepu i kupić taką nową rzecz, taką bez duszy.
1: Targowisko znajduje się przy Alei Poprzecznej i działa w każdą niedzielę.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Niemal na wszystkich nadmorskich kąpieliskach wywieszona jest dziś biała flaga. Jak mówią plażowicze, pogoda sprzyja wypoczynkowi. Jest lekka bryza, fale niewielkie i wyszło słońce.
8: Troszkę wieje, ale przyjemnie, słoneczko. Marzenie.
9: Czy to poranny rozruch?
10: Tak, miał być o godzinie 5, ale z uwagi, że wnuk zastrajkował, mówi, że za wcześnie, dziadku.
9: To teraz biegać.
10: Fajne powietrze, ostre takie.
9: Dobrze się biega w taką pogodę?
11: Bardzo. Ładne widoki są.
9: Ten dzień się dopiero zaczyna, pan rozkłada parawan. Na Sobockiej plaży jak się go rozkłada?
12: Dobrze, przyjemnie oczywiście.
9: Pan chyba w wyborze miejsca ma najtrudniejszą robotę dzisiaj.
13: Nie, ja tylko jestem odpowiedzialny za transport.
9: Wchodzicie dzisiaj do wody, kąpiecie się?
2: Oczywiście, obowiązkowo. Także być nad morzem, nie wejść do wody, no to niemożliwe. Trzeba
9: chociaż zanurzyć stopy.
2: Dokładnie tak. Ale pogoda jest odpowiednia, nie za gorąco, nie za zimno, także będziemy na pewno się kąpać, korzystać z tej pogody przede wszystkim.
1: Usłyszał w Sopocie przy Molo nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Warto z tego słońca

0: skorzystać, bo jutro w Sopocie pojawią się przelotne opady deszczu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A to pod słońcem RMF FM. Paulina Sawicka z wami. Witajcie, cześć. Jeszcze do 15 będę miała między innymi...

0: Słuchacie RMF Depesz Mode.
1: Thank you. Yeah.

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: It's a lot.
4: It's a lot.
3: It's a lot.
4: It's a lot.
3: Like.

0: tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wyłączona na czas wyścigu.
1: Jedni wracają, inni chcieliby dopiero dojechać nad morze. Z powodu bardzo dużego natężenia ruchu są olbrzymie korki na autostradzie A6 oraz na S3 w okolicach Szczecina. Tam nerwy kierowców wystawione są na poważną próbę. Po remisie Legii z Koroną Jagiellonia ma szansę zostać liderem tabeli Ekstraklasy. Wieczorem białostoczanie zagrają u siebie z Widzewem. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, przed tym meczem mieliśmy kontrowersję. O co chodziło?
2: Dzień dobry. O to, że Jagiellonia bardzo późno, dopiero w piątek, zdecydowała, że nie będzie przekładać spotkania przez grę w europejskich pucharach. Pozwalające na to przepisy skrytykował trener Widzewa Aleksander Wukowicz, argumentując, że w ostatniej chwili trzeba przez to zmieniać plany i rozbija to przygotowania do meczu. Trener Jagi, Adrian Siemieniec, nawet przeprosił go za tę sytuację, ale wygląda na to, że już po sprawie.
3: Tak naprawdę trener Siemieniec nie musi mnie za nic przepraszać, bo ani przez chwilę nie miałem pretensji do trenera albo do Jagiellonii.
2: Mówił Acu Wukowicz. Jego Widzew czeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie, a Jagiellonia, jeśli wygra, zostanie nowym liderem i przedłuży serię zwycięstw w nowym sezonie do 4. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 20:15, a wcześniej zagrają Śląska z Jagiellonią i Lech z Piastem.
1: Ma być wspaniałą przyszłością polskiej hodowli konia arabskiego. Epiforana, jak słyszeliście w faktach, wygrała czempionat Polski klaczy młodszych pod patronatem radia RMF FM podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.
4: Epiforana!
1: Jak wygląda ten zjawiskowy koń? Zobaczcie na filmie na rmf24.pl. A do Janowa Podlaskiego wrócimy w faktach za godzinę.
5: Co za historia?
1: Wyobraźcie sobie, że przeglądacie internet i nagle trafiacie na rolkę światowej sławy artysty, który zachwyca się waszą twórczością. Brzmi jak z bajki, ale wydarzyło się naprawdę. Moby wystąpił w Warszawie, w sieci udostępnił nagrania z krakowskiego przedmieścia i napisał, że m.in. za to lubi być w trasie. Na nagraniu widać ulicę, a w tle słychać Halleluja Leonarda Cohena, wykonany przez uliczną skrzypaczkę. Film podobno zdobył niemal 150 tysięcy polubień. Skrzypaczką, która w nim występuje, jest Karolina, do której dotarła nasza dziennikarka Paulina Sawicka. O swojej reakcji na wpis tak mówiła na naszej antenie.
6: Czysty przypadek. O Jezu, a to ja jestem naprawdę? Ja myślałam, że to jest fake jakieś, no że to nie jest tak na żywo, no że to nie jest taka prawda, naprawdę. I potem przez może godzinę albo dwie godziny ja tak sobie myślę, o, a to jest prawda, no to jestem ja, no to jest Moby. I ja gram.
7: Przypuszczam tak, że to dalej te emocje w tobie są, prawda? Bardzo duże.
6: Tak, tak. Brak mi słów, naprawdę.
1: Post możecie obejrzeć na stronie RMF FM. Kolejne wydanie faktów o 15:00. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Miłej niedzieli.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To teraz, żeby niedziela była jak z bajki, bo słoneczko, bo ładna pogoda.
8: Słuchacie RMF Depeche Mode.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Okay, this is CU.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach bójka w Goleniowie. Nastolatkowie podejrzani o ranienie nożem innego nieletniego dziś mają stanąć przed sądem rodzinnym. Potem doniesienia z zagranicy, wybuch drona, tym razem w Mołdawii, i wściekły delfin, który wymusił ewakuację w Chinach. Poza tym bez przyjaźni na ostatnim etapie kobiecego Tour de France, a na koniec relaks pod bałtyckim słońcem. Przed sądem rodzinnym stanąć dziś mają dwaj 16-latkowie podejrzani o udział w napaści z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Poszkodowany został

0: Nicei nie będzie więc zwyczajowym etapem przyjaźni. Na niemal 100-kilometrowym odcinku walka rozstrzygnie się na aż 4 podjazdach pod szczyt Col d'Ess. Nasza kolarka w Eurosporcie zapowiadała walkę do samego końca.
1: Wyścig jeszcze się nie skończył, także naprawdę na pewno chcemy mieć coś ostatniego do powiedzenia.
0: Kolarki ruszą na trasę około 16. Mniej więcej 3 godziny później wszystko powinno być już jasne. Przypomnę, że Katarzyna Niewiadoma walczy o drugie w karierze zwycięstwo w Tour de France. Wielką pętlę wygrała 2 lata temu.
2: Trwa weekend z piłkarską ekstraklasą. Zaczął się mecz we Wrocławiu. Śląsk Krakowia na razie bez goli.
3: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Dziś cudowna pogoda na wypoczynek nad Bałtykiem. Są niewielkie fale i świeci słońce. W Trójmieście temperatura osiąga 24 stopnie.
4: Że tak słońce świeci i to morze tak się odbija ze słońca.
5: Bardzo chilloutowo i tak pogoda skłania do relaksu. No oczywiście molo, wiadomo. A teraz idziemy plażować.
6: Niestety dziś już wracamy.
7: Czyli ostatnie spojrzenie na morze?
6: Tak, dokładnie.
8: Ostatnie wyjście.
7: To słońce was żegna.
8: No i dlatego nam przykro.
7: Ile niby na urlopie, a jednak widzę, że trzeba pracować.
9: Dokładnie. No jak widać, no, przyjechał się z rodziną, więc trzeba tutaj, że tak powiem, zasuwać ostro.
7: Co to będzie? Bo widzę, że na razie kupiecie dziurę.
9: Tylko dziura, a później jak już zobaczymy, co nam syn zdecyduje. Myślę, że jakiś tunel, co?
7: Co to będzie?
10: Tu będzie woda.
7: Tu będzie woda.
9: W środku będzie woda. No dobrze, w takim razie.
7: Mały basen na plaży.
9: Dokładnie.
7: Długo planujecie być?
9: Myślę, no to wszystko zależy od żony. Nie wiem, żono, do kiedy planujemy być?
6: To zależy, ile nam pozwoli pogoda.
7: A ta zapowiada się dobrze.
6: No dzisiaj tak.
2: Z plażowiczami w Sopocie rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Słuchacie RMF Depeche Mode.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stację, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: wiedzieć.
1: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
2: Studio Faktów, a przy mikrofonie Michał Zieliński. Witamy.
3: Witam i zapraszam. A te fakty zaczniemy od drugiego tankowania. Mija 100 godzin, od kiedy premier zapowiedział, że potrzebuje 48, żeby podjąć decyzję w sprawie ewentualnych obniżek podatków. Potem w faktach informacje sportowe, tym razem będzie o Tour de Polonii, o ekstraklasie. A na koniec wizyta na pokazie koni arabskich czystej krwi w Janowie Podlaskim. Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi 15% dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak na naszej antenie w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków, a rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze dotyczące tego

0: Reporter RMF FM Maciej Sołtys. Epiforana ze Stadniny w Michałowie, najlepszym koniem 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim. Na miejscu jest nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Tomku, w przypadku tej klaczy my też możemy się pochwalić.
1: Jak najbardziej, bo Epiforana wygrała dziś także Narodowy Czempionat Klaczy Młodszych, którego patronem od lat jest tu w Janowie Grupa RMF. My też odebraliśmy dziś nagrodę specjalną dla mediów, Przyjaciół Janowa. No a wracając do tej klaczy, która kroczy tutaj od nagrody do nagrody, zapamiętajmy to imię.
2: Epiforana!
1: Ona wygrała swoją klasę, wygrała czempionat, została najlepszym koniem całego 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Best in Show i laureatką nagrody za najlepszy ruch, bo ten koń dosłownie płynął tutaj po tym pokazowym ringu. Za niespełna godzinę tu w Janowie początek aukcji Pride of Poland, więc ostatnia chwila, by odpocząć, pójść na przykład na zielone łąki wokół stadniny, ptasi raj, do którego przed chwilą nieświadomie nawiązała tutaj wojskowa orkiestra. Birdland, Joe Zawinula w wykonaniu wojskowych, wprowadzaniem do tych aukcyjnych emocji popołudnia. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
0: Epiforana jest na filmie na rmf24.pl, a relacje z aukcji w faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie RMF Depesz Mode.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Thank you!

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty przenosimy się do studia. Przy mikrofonie Michał Zieliński. Posłuchajmy.
2: Na początku tych faktów Łomża, tam 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Na drogach coraz większy ruch. Mamy informacje z dróg warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Poza tym aukcja Pride of Poland w Janowie, końcowe wyniki Tour de Pologne i remis Śląska z Krakowią w Ekstraklasie. O krok od tragedii w Łomży 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Na szczęście uratowali je sąsiedzi. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co się tam wydarzyło?
3: Sąsiedzi zobaczyli 4-latkę wiszącą na barierce balkonu na 5 piętrze właśnie. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego na dole szybko rozciągnęli duży koc. I rzeczywiście, po chwili dziecko spadło, a sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak słyszę od służb, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii. Dziewczynka była przytomna, karetka zabrała ją na dalsze badania do szpitala. Na miejscu była mama dziecka. Jak przekazała mi Karolina Wojciechan, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łomży, kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia.
4: Fakty drogowe w RMF FM.
2: Trzy samochody osobowe zderzyły.

0: Ruchu na razie nie widać dużego, ale może oczywiście się wszystko zmienić, jak wiadomo.
1: Akcja Speed też dzisiaj kończy się na polskich drogach. Panowie bardziej uważają?
0: Zdecydowanie, chociaż patroli aż tak nie widzę, ale uważamy przez to, że wzrosły ceny paliw, więc też ta noga idzie trochę z gazu.
1: A jak warunki, jak pogoda dzisiaj?
2: Bardzo dobrze, nie jest za gorąco, ale poza tym klimatyzacja jest, więc nie można narzekać.
1: Upał dopiero się zbliża, ma być jutro.
2: Tak, słyszałam, ale mam nadzieję, że nie będzie za bardzo dotkliwy.
3: Usłyszał od kierowców nasz reporter Michał Dobrowicz. Wczoraj na polskich drogach doszło do 85 wypadków. Zginęło aż 6 osób, a ponad 100 zostało rannych. W stadninie koni w Janowie Podlaskim zaczyna się właśnie aukcja Pride of Poland.
4: Tak jest, ostatnie chwile ciszy, no i za moment uroczyście zaczynamy.
3: Na miejscu jest Tomasz Staniszewski. Tomku, przypomnij, ile koni w tym roku znalazło się na liście aukcyjnej?
4: 16 wszystkie ze stadnin państwowych, 15 klaczy i jeden ogier, stąd z Janowa to Erantis, jeden z najbardziej utytułowanych ogierów polskiej hodowli ostatnich lat. Do tego posągowa, gniada Pila, a gwiazda Michałowa, 11-letnia już poganinka i młoda, 2-letnia klacz El Bella. Prezes tej właśnie stadniny, Monika Słowik, jest dobrej myśli, tak mówiąc o ostatnich chwilach przed aukcją.
5: Dużo klientów w stajach, dużo osób pytających o konie, dużo osób oglądających te konie.
4: Rekordów cenowych się nie spodziewa, no ale ja nigdy nie wykluczałbym niespodzianek, gdy komuś koń wpadnie w oko. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
3: To teraz o też pięknych i lśniących rowerach. Niemiec Marco Brenner wygrał kolarski wyścig Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera-Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Ivana Romeo. Ostatni, siódmy etap jazdy indywidualną. Na czas Wieliczce Brenner zakończył na siódmym miejscu. Jeszcze informacja z boisk piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią. Za pół godziny kolejny mecz. Lech Poznań Piast Gliwice, a wieczorem Jagiellonia Białystok zagra z Widzewem Łódź.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie Michał Zieliński. Witamy, Michale.
2: Witam, zapraszam. Na początek o ataku nożowników w Kamiennej Górze, będzie o stanie rannego i o losie zatrzymanych. A1 i A6 na tych autostradach, kilkukilometrowe korki po wypadkach w zachodniopomorskim i w śląskim. Wracają ostrzeżenia przed upałami i od razu dotyczą zdecydowanej większości kraju. Piętnastoletni Kacper, który w piątkowy wieczór został zraniony ostrym narzędziem podczas Dni Kamiennej Góry, wciąż walczy o życie w szpitalu. Chłopiec stracił dużo krwi, jest po operacji, jego stan nadal jest bardzo poważny. Na linii dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, a co się dzieje z zatrzymanymi w związku z tym atakiem?
3: Podejrzewany o napaść 16-latek przebywa aktualnie w policyjnej izbie dziecka. Ze względu na wiek o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Drugi zatrzymanych został już zwolniony do domu. Według nieoficjalnych informacji zraniony nastolatek dostał cios nożem w szyję. Stracił bardzo dużo krwi. W szpitalu kończą się już zapasy. Chłopiec jest początkującym zawodnikiem MMA i część środowiska zaapelowało w mediach społecznościowych o przyłączenie się do zbiórki w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Wsparcie okazują też koledzy nastolatka, którzy przed szpitalem skandowali: wracaj do zdrowia, jesteśmy z tobą, hej Kacper, jesteśmy z tobą.
2: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A6 w pobliżu Szczecina. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Kołbaskowa, przez co utworzył się niemal 4-kilometrowy korek. W podobnie długim zatorze tkwią kierowcy jadący autostradą A1 od Częstochowy w stronę Katowic. Między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki na wysokości Klepaczki zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas tej jezdni. Nowe ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy dla 13 województw centralnej i południowej Polski. Na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku alerty już obowiązują. W pozostałych regionach będą aktualne od jutrzejszego przedpołudnia. Temperatura w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez centrum kraju aż po Lubelszczyznę.

crying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life

0: just smile.
1: Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na najnowsze fakty. Łączymy się ze studiem i Michałem Zielińskim. Witamy, Michale.
2: Witam, tak, to fakty o 19:00. Mamy niedzielny wieczór w szczycie wakacyjnego sezonu, a to oznacza duży ruch na drogach. Zaczniemy więc od najnowszych doniesień o wypadkach i utrudnieniach. Rozszerza się strefa płatnego parkowania w Krakowie. Za chwilę o tym, gdzie jeszcze trzeba będzie płacić za pozostawienie samochodu. Będą też doniesienia ze świata sportu. Duży ruch i sporo wypadków na polskich drogach. Nasz raport zaczynamy od województwa lubuskiego w pobliżu Smolna Wielkiego. Na drodze krajowej nr 32 auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba została ranna i trasa jest zablokowana. Trzeba jechać objazdem drogami lokalnymi. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 w Łódzkiem w pobliżu Wronikowa. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Nie ma rannych, ale zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Gdańska. Jeszcze Lubelszczyzna. W Janowie Lubelskim zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Nowe parkomaty w kolejnych miejscach stanęły na ulicach Krakowa. Od jutra w stolicy Małopolski powiększa się strefa płatnego parkowania. Nowe fragmenty podstrefy C obejmą m.in. okolice Ronda Matecznego w Podgórzu.
3: Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta. Plus rejon Błoń, tam mamy zmiany, tam nam się pojawiają obszary i poszerzenie strefy B i nowa strefa C.
2: Wylicza Michał Peclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Te fakty robią wrażenie.
2: Wieczorem w Gdyni rozpocznie się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Ważący około 6 tysięcy ton kadłub zostanie częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. Na linii nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak będzie wyglądała ta operacja?
5: Zacznie się bardzo widowiskowo. Dziś wieczorem ogromny kadłub Wichra częściowo wyjedzie z hali i zostanie podświetlony. Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środę uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregaty, która jeszcze nie ma własnego napędu, holowniki zabiorą z powrotem do stoczni. Tam rozpocznie się jej dalsze wyposażenie.
2: Lech Poznań, Piast Gliwice 1-0 na kwadrans przed końcem tego meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie śledzi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku,
6: dzień dobry, witam.
2: Jak padł ten gol?
6: Bramka padła z perspektywy Mikaela Iszaka szybko przede wszystkim, bo ledwo wszedł na boisko, a już skierował piłkę do siatki, asystował Daniel Hokans. Ładna, składna akcja.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Już prawie 21. Wszystkie informacje prezentuje Michał Zieliński.
2: Tragedia na Istrii. Polak zginął podczas nurkowania. Kolejne wieści z dróg. Dzwonicie na gorącą linię RMF FM, by poinformować o długim korku na S7 na południu od Warszawy. Będzie też ważne ostrzeżenie o remoncie wiaduktu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa i przypomnienie, że od jutra wracają męczące upały. Poza tym zdominowane przez futbol. Fakty sportowe RMF FM. Podczas nurkowania w pobliżu Medulinu na Istrii na północy Chorwacji zmarł 40-letni obywatel Polski, poinformowała miejscowa policja. Do tragedii doszło w piątek. Policja w Puli otrzymała zgłoszenie, że Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do zatoki Polie, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji.
3: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: 3 samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w Widowie na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Z taką informacją na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Łukasz.
4: Przed Grójcem jakieś 2-3 kilometry wypadek w stronę Warszawy. Długi korek, praktycznie z 5 kilometrów tak jest. Karambol, 3 samochody. Prawdopodobnie przy hamowaniu tam jeden na drugiego wjechał. No nawet więcej jak 5 kilometrów ten korek teraz jest, no.
2: Na szczęście w tym wypadku nie było poszkodowanych. Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od jutra kierowców w Krakowie. Zaczną się prace na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. To jest ważna trasa prowadząca od wjazdu do miasta od północy w kierunku centrum.
5: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia. Przejazd w tym miejscu będzie zachowany cały czas, natomiast będzie zwężenie. Myślę, że tak obrazowo można byłoby to porównać do tego, co dzieje się teraz na Moście Kotlarskim.
2: Opisuje Michał Peclik, Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jutro znów szykuje się upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wynosić będzie od 30 do 33 stopni. Nieco mniej gorąco będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju, a także w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy więc, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać taki gorący poniedziałek.
6: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie. Odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
7: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
6: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
7: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
6: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
7: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
6: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
2: Podpowiada dr Szymon Suwała, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Zaczynamy od Ekstraklasy, w której Jagiellonia remisuje po pierwszej połowie z Widzewem 0-0. Lekka przewaga gospodarzy, ale bez konkretów. We wcześniejszych meczach Lech pokonał Piasta 3-0, Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. W lidze portugalskiej pewne zwycięstwo na inaugurację Porto z Alverką 2-0. Cały mecz zagrali obrońcy reprezentacji Polski Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Niestety trzeciego Oskara Pietuszewskiego wykluczyła kontuzja. Co gorsza, portugalskie media piszą, że 18-letni skrzydłowy może wypaść z gry nawet na kilka tygodni. Za niecałe pół godziny mecz Benfiki z Akademiką Viseu. Jakub

0: Wraz z młodzieżem Wojciechem Nowickim została kapitanką naszej kadry i jak mówi, jest w coraz lepszej formie.
1: Pokazuję, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50-02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
0: Eliminację biegu na 400 metrów Bukowiecka ma dopiero w czwartek, a pierwsze starty Polaków w Birmingham już jutro.
2: Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Wystarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty RMF FM w studiu Michał Zieliński.
2: Zaczniemy ponownie od tragedii na jeziorze Jagodno na Mazurach. Potem połączymy się z Janowem Podlaskim, by podsumować tegoroczną akcję Pride of Poland. Wspomnimy o generalnej próbie przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Będzie też o zaskoczeniu w Białymstoku. Jagiellonia przegrywa 0-2 z Widzewem Łódź w ostatnim dziś meczu Ekstraklasy. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na jeziorze Jagodne na Mazurach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do tego wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin.
3: Czynności trwają, będą wyjaśniane okoliczności tego wypadku. Na tej łodzi motorowej, tę łodzią motorową płynęły 4 osoby, żadna z nich nie ucierpiała.
2: Powiedział nam Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano na 57. aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę na tej licytacji, 160 tysięcy euro, osiągnęła klacz Pila.
5: Ladies and gentlemen, congratulations!
2: Pila sprzedana została do Belgii. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, a także Michałowie i Białce. Wszystkie zostały sprzedane, a nabyli je kupcy z Belgii, Iraku, Czech, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Francji, Łotwy, Szwecji, a także z Polski. Ciąg dalszy dochodzenia epidemiologicznego związanego z ogniskiem gruźlicy w Warszawie zaplanował na nowy tydzień mazowiecki sanepid. Chorobę wykryto u pracownicy jednego z przedszkoli oraz u jednego z dzieci, które brało udział w wakacyjnych zajęciach. W placówce zdezynfekowano wszystkie sale i zabawki. W przedszkole na razie nie pełni dyżurów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Piotr Salak zapytał o przyszłość Polski 2050. Szymon Hołownia ma zabiegać o przejęcie kontroli nad klubem parlamentarnym, a według medialnych doniesień jest gotowy wejść do rządu jako wicepremier. Czy między liderami ugrupowania doszło do otwartego konfliktu? Zapraszamy po 8 do RMF FM, radia RMF 24, na stronę rmf24.pl i na nasze media społecznościowe. Kilkaset osób obserwowało w Warszawie próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony to będzie największa defilada w historii naszego kraju. Na jezdni Wisłostrady ćwiczyły pododdziały piesze, a obok pojawiły się wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak i czołgi typu Leopard. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z widzami.
6: Bardzo, bardzo przyjemnie.
7: Co pan zauważył już, co zwróciło uwagę?
6: No postęp technologiczny w naszym wojsku. Jestem pełen podziwu. Sam służyłem wojsku i wiem, jakim sprzętem ja jeździłem.
7: Ile to było lat temu?
6: 30.
7: A teraz, gdy patrzy pan tutaj?
6: Postęp, wielkość.
8: Teraz akurat jadą pojazdy. Szkoda, że nas wczoraj ominęły samoloty.
7: Będzie pani też w najbliższą sobotę, w czasie tej właściwej defilady?
8: Nie, uciekamy z Warszawy.
7: Czyli dzisiaj trzeba nadrobić, zobaczyć?
8: Dzisiaj trzeba nadrobić i zobaczyć, tak.
7: Ci, których tu nie ma, czego mogą żałować?
9: Tego drżenia ziemi, no bo to jest ciężkie.
7: A tu już dzisiaj czuć na próbie?
9: To jak przejeżdżały te czołgi, no to tak, wszystko, no to drżało. I jest to uczucie tej...
10: Dziękuję,
9: no,
10: panie prezydencie.
9: Siły.
11: Brawo!
2: W tym roku w czasie defilady 15 sierpnia pojawi się nowość. Po raz pierwszy przed Trybuną Honorową wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Prawie ziemia zadrżała w Białymstoku. Na ostatnie niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
12: To prawda. Dwie minuty wstrząsnęły Jagiellonią niczym podrzędny thriller ten tytuł, ale proszę mi wierzyć, emocji jest co niemiara. 52. minuta dla Widzewa trafia Sebastian Berger głową po rzucie rożnym. Dosłownie chwilę po wznowieniu gry kontra Łodzian, podanie na skrzydło do niezawodnego Frana Alvareza i ten z pełnym spokojem przełożył sobie obrońcę, potem płaskim strzałem podwyższył na 2-0. Już mamy czas doliczony w Białymstoku, więc nadzieja jeszcze się tli, chociaż na razie oglądam kontrę Widzewa, zatem ta nadzieja coraz mniejsza. Wygrać się nie udało. Drugie miejsce w kobiecym Tour de France także cieszy Katarzynę Niewiadomą-Fini. Polka dzielnie walczyła na ostatnim etapie z liderką Demi Vollering, ale nie wytrzymała tempa Holenderki kilka kilometrów przed metą.
13: Jestem mega szczęśliwa tak naprawdę. Wiem, że dałam z siebie wszystko i też tak samo moja drużyna. Pojechałyśmy

RMF On, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek ważne informacje dla kierowców z S8 w Warszawie, później Podhale. Na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka samochód potrącił młodego niedźwiedzia. Zajrzymy też do Krakowa, który połączy sztukę z ekologią. W faktach także o sukcesie Katarzyny Niewiadomej, która stanęła na podium kobiecego Tour de France. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Motocykl zderzył się tam z autobusem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Niedźwiedź potrącony przez samochód na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Na miejsce natychmiast wysłano Straż Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Młode zwierzę nie przeżyło jednak zderzenia z autem. Informację potwierdziła RMF FM zakopiańska policja. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia niedźwiedzia. Nie żyje Jarosław Abramow Neverly, polski pisarz, satyryk i kompozytor. Twórca tomu Lwy mojego podwórka w swoich książkach opisywał także polskie i kanadyjskie losy emigrantów. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, był jednym ze współzałożycieli Studenckiego Teatru Satyryków. Tworzył także muzykę do piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej. Zmarł wczoraj w wieku 93 lat.
2: Fakty prosto z Francji.
1: Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy ponownie wprowadzony we francuskim rejonie Bordeaux. Ten obszar mierzy się znowu falą rekordowych upałów, a w lasach znów dochodzi do pożarów. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
1: W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze Prisztyny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii. Mimo że Kijów nie uznaje niepodległości Kosowa, Prisztyna w odróżnieniu do Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w kobiecym Tour de France. Ostatni etap ze startem i metą w Nicei zaczęła z 8-sekundową stratą do liderki Demi Vollering. Przez większość etapu obie kolarki jechały tuż obok siebie, ale na kilka kilometrów przed finiszem Holenderka udanie zaatakowała i wygrała etap. Niewiadoma ostatecznie na trzeciej pozycji z ponad minutą straty, a w końcowej klasyfikacji uplasowała się na drugim miejscu. Taka rywalka jak Demi motywuje mnie do cięższej pracy. Nie mogę się doczekać, jak napiszę do trenera i dokładnie wszystko przeanalizujemy i popracujemy. Mówiła w Eurosporcie Katarzyna Niewiadoma, która od 4 lat nie schodzi z podium kobiecego Tour de France. Trzykrotnie była trzecia, a 2 lata temu wygrała wyścig. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy i wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W Krakowie dziś rusza BNP Paribas Green Film Festival.
4: To jest festiwal filmów ekologicznych, gdzie pokazujemy najlepsze produkcje z całego świata z ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy, dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste. I nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
1: Mówił Grzegorz Dugielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim o 18:00. Filmem Do ostatniego oddechu w reżyserii Ewy Ewart.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Zaczynamy randkę z gwiazdą w RMF FM. Dziś wpadnie do nas Błażej Król.